0: To je Sixpack na Caprisu.
1: Na Caprisu.
2: Tu me partiste el corazón.
3: Maluma, baby.
2: Pero mi amor, no hay problema. No, no.

0: Ed Sheeran. Here's Martin Garrix. Kapris.
1: Številka ena na obali.
2: Številka ena na obali.
3: Obala je zakon.

0: on. This is Temper City.
1: Radio Capris.
2: To je Capris.
3: Capris je številka ena na obali.

0: To je
1: Kapris.
0: Številka ena na obali.
1: Številka ena na obali.
2: Katy Perry.
3: Kapris je zakon.
4: Številka ena na obali.